0: Spis ludności odbył się we wtorek, 11 sierpnia. Spis jest obowiązkowy dla każdego gospodarstwa domowego. Nie jest jeszcze za późno, aby wypełnić formularz. Odwiedź census.abs.gov.au/polish lub zadzwoń 1800-181-227. Zatwierdzone przez Australijski Urząd Statystyczny Canberra.
1: Station sponsor.
2: And you're listening to 4AB, and this is the Polish show. So you just heard Matura, and these are all songs that are by Czerwone, the group Gitary. That one was Matura, and the one before that was Nie Zadiere Nosa. And now let's hear Historia Jednej Za Omoshi.

0: Tobie też ona coś przypomina?
1: A tobie też? No nie, nie możliwe. Zaraz, chwileczkę.
2: Rzeczywiście coś mi tutaj nie gra. No nie ma się co szukać. Słuchaj, Benek, jak ona ma na imię? Nie, Alina przypadkiem.
0: O, i ty ją znasz?
2: No jak to znam, bo się z nią na dzisiaj umówiłem.
0: O, ja przepraszam, ja to na nią od godziny czekam.
2: Ja od godziny, oj, to jeszcze chyba będziesz długo czekał.
0: Wiecie co, mi się zdaje, że ona wystawiła nas do wiatru. A nie ma się co martwić.
3: Właściwie nie, jasne, po co się kłócimy? Ona mi się nie podoba w ogóle. Taki nos jak kartofel.
0: O, tak, no. W ogóle włosy takie jakieś farbowane, nieładne farbowane, w ogóle.
1: A jaka piegowata?
2: Piegowata, co? I rzęsy jakieś za długie, coś mi tutaj...